0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom, tak przeszłym jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.

Dzień dobry, ze studia w Sydney witam Państwa bardzo serdecznie, Joanna Borkowska-Sorucić. Miło mi spotkać się z Państwem w środę, 13 maja. A oto co przygotowaliśmy na dzisiejszą audycję. Za chwilę Dariusz Paczyński przekaże Państwu przegląd najważniejszych doniesień radia SBS. Następnie temat dnia. W czasie, kiedy wojna między Stanami Zjednoczonymi i Iranem trwa, Australijczycy płacą więcej na stacjach, jednocześnie mierząc się z rosnącymi kosztami żywności, czynszu, kredytów hipotecznych i innych podstawowych wydatków. W tym odcinku Australia Explain, Fuel in Focus, przyglądamy się darmowym i niezależnym usługom pomagającym ludziom radzić sobie ze stresem finansowym. Po wiadomościach nadamy rozmowę Doroty Banasiak z ekspertem finansowym Michałem Brandtem. Jak wiemy, wczoraj został ogłoszony budżet na rok 2026. Minister Skarbu Tim Chalmers przedstawił swój piąty budżet. Plan, który według jego opinii opiera się na ograniczaniu wydatków i starannie przemyślanych decyzjach. Powiedział, że wojna na Bliskim Wschodzie powoduje wzrost cen, spowalnia wzrost gospodarczy i uderza w Australijczyków. Następnie zmienimy temat. Wczoraj odbył się pierwszy półfinał Eurowizji. Reprezentantka Polski, Alicja Szemplińska, wystąpiła podczas pierwszego półfinału i zakwalifikowała

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: What's Spectrum One? It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. It's the fastest, most reliable internet to stream and game how you want. It's security you don't have to think about that keeps your family safe online. And it's mobile that runs on the nation's fastest, most reliable 5G network, so you can stay connected wherever life takes you. Spectrum One. It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. Learn more at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
2: To opracowany tak, aby przyciągnąć więcej inwestycji i lepiej je wykorzystać. Minister finansów w gabinecie cieni Tim Wilson powiedział, że opozycja nie poprze zmian podatkowych przedstawionych w budżecie federalnym. Proponowane środki obejmują likwidację systemu tzw. negative gearing oraz zniesienia 50% ulgi podatkowej od zysków kapitałowych. Zgodnie z dokumentami budżetu federalnego przewiduje się, że te działania spowolnią wzrost cen nieruchomości o około 2% w ciągu najbliższych kilku lat, w porównaniu z sytuacją, gdyby zmian nie wprowadzono. Minister skarbu Jim Chalmers powiedział, że poprzez ograniczenie popytu inwestorów pakiet podatkowy ma zwiększyć liczbę właścicieli domów o około 75 tysięcy w ciągu następnej dekady. Tradycyjni właściciele ziemi w odległej północnej części Western Australia otrzymają około 150 milionów dolarów odszkodowania po przełomowym wyroku Sądu Federalnego Australii. Aborygeńska korporacja Jindibardi Ngura domagała się prawie 2 miliardów dolarów od Fortescue Metal Group, twierdząc, że gigant górniczy prowadził działalność na ich ziemi bez porozumienia oraz zniszczył ponad 250 miejsc o znaczeniu kulturowym. Rząd Wiktorii ogłosił przeznaczenie 15 milionów dolarów na zwiększenie bezpieczeństwa w lokalach gastronomicznych w Melbourne po serii niedawnych podpaleń. Środki zostaną wydane na modernizację kamer monitoringu, drzwi, alarmów oraz systemów przeciwpożarowych. Doniesienia ze świata. Pentagon szacuje dotychczasowy koszt wojny z Iranem na 29 miliardów dolarów. Tak powiedział we wtorek w kongresie urzędnik odpowiadający za finanse resortu obrony Jules Hurst. To koszt o 4 miliardy wyższy niż podawany dwa tygodnie wcześniej. Tajwan poinformował, że pogłębi relacje ze Stanami Zjednoczonymi przed planowanym spotkaniem prezydenta USA z chińskim przywódcą. Rzecznik tajwańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział, że administracja Trumpa ponownie potwierdziła swoje poparcie dla Tajwanu. Litwa mogłaby przyjąć dodatkowy 1000 amerykańskich żołnierzy. Taką deklarację przekazał dowódca litewskiej armii. Jest to reakcja na pojawiające się informacje o możliwym ograniczeniu liczby wojsk USA stacjonujących w Niemczech. Ukraińskie siły bezzałogowe przeprowadziły serię uderzeń na rosyjskie radary oraz obiekty logistyczne w obwodzie donieckim. Celem ataków były m.in. systemy wykrywania celów powietrznych, magazyny paliwa i amunicji oraz punkty rozmieszczenia wojsk przeciwnika. Rosja pomyślnie przeprowadziła test nowego międzykontynentalnego pocisku balistycznego Sarmat, jak podaje Reuters. Rakieta, znana pod nazwą Szatan II, ma według twierdzeń Władimira Putina zasięg ponad 35 tysięcy kilometrów. Jeśli zapewnienia się sprawdzą, cytat, najpotężniejsza broń na świecie, jak nazwał ją Putin, zostanie wprowadzona do końca roku. 16 ministrów rządu Tiszy złożyło przysięgę przed węgierskim parlamentem. Tym samym formalnie powstał nowy rząd Węgier. Polityczny kryzys w Wielkiej Brytanii trwa. Już 4 ministrów złożyło rezygnację i wezwało premiera Keira Starmera do ustąpienia z urzędu. Minister zdrowia w liście rezygnacyjnym zwrócił się bezpośrednio do szefa rządu, pisząc, że społeczeństwo, cytat, nieodwracalnie straciło zaufanie do premiera,

Doniesienia z Polski. Podczas wizyty w Rumunii prezydent Karol Nawrocki poinformował, że rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem o możliwej relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Cytat: wspomniałem panu prezydentowi, że jeśli taką decyzję podejmie, to jesteśmy w Polsce gotowi do tego, żeby przyjąć żołnierzy amerykańskich, powiedział prezydent Nawrocki. Polskie MSZ skierowało we wtorek notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych, jak poinformował rzecznik resortu Maciej Wewiór. W śledztwie dotyczącym zonda krypto przyjęto niemal 2000 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Tak przekazał rzecznik prasowy prokuratury krajowej. Przesłuchanych zostało kilkuset pokrzywdzonych i 26 świadków. Wystąpiono z europejskim nakazem dochodzeniowym do Czech. Europoseł PiS Dominik Tarczyński poinformował, że odmówiono mu zgody na wjazd do Wielkiej Brytanii. Polityk zapowiedział, że skieruje pozew do sądu w tej sprawie przeciwko brytyjskiemu premierowi. Europoseł PiS wyjaśnił, że chciał wjechać na wyspy, aby wygłosić przemówienie, cytat, na największym patriotycznym wydarzeniu w Europie. Chodzi o organizowany przez środowiska prawicowe sobotni marsz Unite the Kingdom, który ma być protestem przeciwko masowej migracji. Polska awansowała do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji. Alicja Szemplińska z utworem Pray zdobyła wystarczającą liczbę głosów podczas pierwszego półfinału i znalazła się w gronie wykonawców z 10 państw, którzy powalczą o zwycięstwo w sobotnim finale. Ze sportu Bartek Ziemski zdobył 4. najwyższy szczyt świata Lhotse o wysokości 8516 metrów i zjechał z niego na nartach. To jego 8. ośmiotysięcznik, na który wszedł bez wspomagania tlenem z butli i dokonał zjazdu. Wiadomość bankowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy bez większych zmian i wynosi 2,62 zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 72 centy. Skrót najważniejszych doniesień na podstawie informacji SBS News oraz Polsat News przygotował Dariusz Paczyński, SBS Polish.

0: Oto temat dnia i ponownie Dariusz Paczyński.
1: Australijskie ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego pozostają pod presją cenową. W czasie, kiedy wojna między Stanami Zjednoczonymi i Iranem weszła w trzeci miesiąc. Dla wielu australijskich rodzin presja stała się podwójna po decyzji Banku Rezerw Australii o podniesieniu stopy procentowej w tym miesiącu. Ludzie płacą więcej na stacjach paliw, jednocześnie mierząc się z rosnącymi kosztami żywności, czynszu, kredytów hipotecznych i innych podstawowych wydatków. W tym odcinku Australia Explained, Fuel in Focus, przyglądamy się darmowym i niezależnym usługom pomagającym ludziom radzić sobie ze stresem finansowym. A oto szczegóły. Mieszkaniec Melbourne, Imtiaz Ahmed, pracuje na pełny etat w branży IT, ale w weekendy i wieczorami jeździ także taksówką oraz jako kierowca, tak zwane rideshare, aby utrzymać rodzinę.
2: One job's not enough for their, you know, survival. My car, unfortunately, take diesel.
1: Jedna praca nie wystarcza już do przeżycia. Mój samochód jeździ na dieslu i kiedyś płaciłem za pełny bak około 100-105 dolarów, a teraz kosztuje to około 160 dolarów, co wcale mi nie pomaga. Tak więc sytuacja jest naprawdę trudna dla wszystkich. Ahmed mówi, że wyższe ceny paliwa to tylko część problemu. Mniejsza liczba pasażerów, wyższe prowizje pobierane przez platformy oraz codzienne koszty życia sprawiają, że kierowcom coraz trudniej związać koniec z końcem.
2: The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours.
1: Ostatnio pojechałem na lotnisko na następny kurs. Siedziałem tam prawie 4 godziny w samochodzie. Nie było nikogo i nic nie zarobiłem. O 1:30 albo o 2:00 nad ranem wróciłem do domu z pustymi rękami. Mogłem spędzać czas z rodziną, ale próbowałem tylko zarobić na życie. Ahmed rozważa teraz skontaktowanie się z National Debt Helpline. To bezpłatna, niezależna i poufna usługa dostępna w całej Australii. Infolinia łączy osoby doświadczające problemów finansowych z doradcami finansowymi, którzy mogą wyjaśnić ich prawa i omówić dostępne możliwości i działania. Vicky Staff z National Debt Helpline mówi, że wiele osób wydaje obecnie większą część swoich dochodów na podstawowe potrzeby, takie jak paliwo i żywność, przez co zostaje im mniej pieniędzy na inne ważne wydatki.
3: At the moment we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments.
1: W tej chwili odbieramy wiele telefonów od osób, które są naprawdę zestresowane spłatą kredytów hipotecznych. To najczęstszy powód kontaktu z nami. Odbieramy również zgłoszenia od osób mających problemy z zadłużeniem na kartach kredytowych, zaległościami wobec urzędu skarbowego, rachunkami za prąd oraz kredytami samochodowymi. Vicky Staff mówi, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, iż mają prawo poprosić bank lub kredytodawcę o specjalne ustalenia dotyczące trudnej sytuacji finansowej.
3: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while.
1: Takie ustalenia mogą obejmować na przykład czasowe zawieszenie spłat. Mogą też polegać na planie spłat, w którym dana osoba płaci mniejsze kwoty przez dłuższy okres. Istnieje wiele różnych opcji dostępnych dla ludzi i właśnie z nimi doradcy finansowi mogą rozmawiać. Dalej Vicky Staff wyjaśnia, że doradcy muszą dobrze zrozumieć sytuację finansową danej osoby, aby móc przekazać odpowiednie informacje i praktyczne rozwiązania.
3: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are.
1: Rozmawiamy z ludźmi o ich dochodach, wydatkach, aktywach i zobowiązaniach. Dzięki temu możemy uzyskać dobry obraz sytuacji i znaleźć najlepsze rozwiązania pomagające przejść przez trudności finansowe. Z National Debt Helpline można skontaktować się na 3 sposoby. Można zadzwonić pod numer 1800 007 007 lub odwiedzić stronę National Debt Helpline albo skorzystać z czatu na żywo dostępnego na stronie internetowej. Dla osób mówiących w języku innym niż angielski, infolinia może zorganizować wsparcie tłumacza podczas rozmowy telefonicznej. Vicky Staff podkreśla, że zapotrzebowanie na pomoc jest obecnie bardzo duże, dlatego w godzinach szczytu osoby dzwoniące mogą czasami poczekać. Radzi jednak, aby osoby, które nie mogą się dodzwonić, próbowały ponownie później albo skorzystały z innej formy kontaktu, na przykład czatu online. Mieszkańców zachęca się również do sprawdzenia innych bezpłatnych form wsparcia oferowanych przez organizacje społeczne, w tym The Salvation Army, jego usługę MoneyCare, wybrane usługi doradztwa finansowego AngliCare, Centra Pomocy Prawnej dla Społeczności MOP Strong Debt Help oraz Financial Rights Legal Center. Z SBS News na podstawie materiałów Sahila Makkar dla programu polskiego opracował Dariusz Paczyński, SBS Polish.

0: SBS Audio.
1: naciśnij przycisk play, a znajdziesz swoją falę.
2: Ja, działa Daria. Czy
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karwata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: Wiadomości w ponad 60 językach, muzyka w twoim stylu oraz wciągające podcasty. To wszystko czeka na ciebie. Pobierz aplikację SBS Audio App.
0: sbs.com.au/audio.

Witam po reklamie. Przed mikrofonem Joanna Borkowska-Surucić. Zapraszam do wysłuchania dalszej części programu. Za chwilę nadamy rozmowę Doroty Banasiak z ekspertem finansowym Michałem Brandtem. Jak wiemy, wczoraj został ogłoszony nowy budżet na rok 2026. Minister skarbu Jim Chalmers przedstawił swój piąty budżet, plan, który według jego opinii opiera się na ograniczaniu wydatków i starannie przemyślanych decyzjach. Następnie zmienimy temat. Wczoraj mogliśmy obejrzeć na kanale SBS pierwszy półfinał Eurowizji. Do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji 2026 po pierwszym półfinale awansowali Grecja, Finlandia, Belgia, Szwecja, Mołdawia, Izrael, Serbia, Chorwacja, Litwa i Polska, reprezentowana przez Alicję Szemplińską z utworem Prey. Automatycznie w finale są też kraje tak zwanej Wielkiej Czwórki oraz gospodarz, czyli Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Austria. Hiszpania, należąca do Wielkiej Piątki, wycofała się z udziału w 2026 roku z powodu uczestnictwa Izraela. Reprezentantka Australii, Delta Goodrum, zaśpiewa podczas koncertu w piątek, 15 maja. Jak wiemy, Delta Goodrum to utalentowana wokalistka i klasycznie wykształcona pianistka, która wykona utwór Eclipse. Polska reprezentantka Alicja Szemplińska, która wystąpiła podczas pierwszego półfinału i oczywiście się zakwalifikowała, artystka zaśpiewała piosenkę Prey, którą wygrała polskie preselekcje 7 marca. Posłuchajmy piosenki.

To była Alicja Szemplińska, nasza reprezentantka w Eurowizji, która przeszła do finałów, czyli trzymamy kciuki i przypominam, że możemy na nią głosować. Jesteśmy w Australii, więc możemy głosować na Polkę. No cóż, teraz już oddaję mikrofon Dorocie Banasiak.

0: Wczoraj wieczorem, czyli we wtorek, 12 maja, rząd federalny ogłosił nowy budżet. Temat jest gorący, bo zapowiedziano kilka ważnych zmian, można by powiedzieć, że przełomowych. I właśnie na ten temat rozmawiamy dzisiaj z doradcą finansowym Michałem Brandtem, którego już Państwo znają z naszej anteny. Witam Cię, Michale.
1: Witam Ciebie i witam serdecznie naszych słuchaczy.
0: No więc największym i najgorętszym tematem w odniesieniu do budżetu były zapowiedziane zmiany w odniesieniu do tak zwanego negative gearing i zmian w podatku capital gains tax. Negative gearing to obietnica Labour Party, która miała być nieruszona, czyli te zmiany miały być niewprowadzone, a jednak będą wprowadzone. W jakim zakresie, jak będą wyglądały te zmiany?
1: Proponowane zmiany wprowadzą zmianę od 1 lipca 2027 roku. Osoby, które mają obecne nieruchomości, dla nich nic się nie zmienia. Mogą nadal używać negative gearing i nie będzie to miało żadnego wpływu na nich. Natomiast osoby, które kupują nieruchomość od wczorajszego dnia, od wczorajszego wieczoru, te osoby muszą się liczyć ze zmianą 1 lipca 2027.
0: Czyli ktokolwiek kupił dom wczoraj albo dzisiaj, już od dzisiaj, to będzie podlegał tym zmianom. Tak. Jakie to będą zmiany?
1: Zmiana będzie taka, że od 1 lipca 2027 te osoby już nie będą mogły używać negative gearing, czyli to są tak zwane straty na nieruchomościach, aby odpisywać te straty od swojego zwykłego, regularnego podatku dochodowego, czy zazwyczaj od swojej własnej pensji. Nie będą mogli tego używać te osoby, które od wczorajszego wieczora kupują nieruchomość z rynku wtórnego.
0: Czyli ktokolwiek by teraz chciał kupić sobie nieruchomość na inwestycje z rynku wtórnego, czyli nieruchomość, która już jest stara, prawda, ileś tam jest wybudowana jest. 20 lat temu czy 10 lat temu, to już nie można wykorzystywać tej nieruchomości jako negative gearing, czyli nie można sobie odpisywać strat na tej nieruchomości od podatku. Kto będzie mógł korzystać z tego negative gearing?
1: W tym wypadku jedyne osoby, które będą mogły dalej korzystać, to są osoby, które mają już nieruchomości, obecne nieruchomości, te osoby nic się dla nich nie zmienia i od wczorajszego wieczora osoby, które również mają nowe, kupują nowe nieruchomości, czy na rynku świeżo wybudowane nieruchomości i to nie mówimy o sytuacji, gdzie ktoś zburzył stary dom, zbudował nowy, tylko tworzy kompletnie nowe miejsce zamieszkania, te osoby dostaną tak zwaną wyjątek i będą mogły dalej używać negative gearing.
0: Co to znaczy właśnie ta nowa nieruchomość?
1: Właśnie to jest bardzo istotny punkt, który został wyszczególniony, że to musi być nieruchomość, która została albo kupiona z planu, czyli załóżmy, jeżeli mówimy o mieszkanie, to jest nowy blok wybudowany, kupujemy nowe mieszkanie w tym bloku. Jeśli chodzi o dom, to mówimy o ziemi, która została zakupiona i na tej ziemi pierwszy raz jest wybudowany dom.
0: Twoim zdaniem, co rząd chciał osiągnąć przez to? Bo dla mnie to jest zaskakujące właściwie.
1: Głównie tutaj chodzi o to, że rząd chce zwiększyć pobieranie podatków od inwestorów. To jest jakby głównym zamierzeniem tego. Było to mówione również, że to ma jakby ułatwić młodym ludziom kupowanie nieruchomości, bo inwestorzy nie będą tak zainteresowani kupowaniem nieruchomości, bo nie mogą sobie odliczać tych strat. Ale no, wiemy, że projekty, jakie były robione, no, negują ten argument, że to nie spowoduje, że będzie mniej inwestorów na rynku, po prostu będzie inwestowanie troszeczkę droższe na tych osób.
0: Znaczy, no dla mnie to tak troszeczkę wygląda, jakby ten rynek wtórny miałby być wykluczony z potencjalnego zakupu inwestorów. Żeby ten rynek wtórny był właśnie dostępny dla tych, którzy po prostu chcą sobie kupić dom i tam mieszkać.
1: Można takie założenie wysunąć, aczkolwiek najprawdopodobniej w realiach to się nie sprawdzi.
0: Powierzchownie może tak wyglądać.
1: Tak, jak najbardziej jest to definitywny sygnał dla inwestorów, że rząd jest zainteresowany, aby kupowali więcej nowych nieruchomości, bo chcą, żeby budować więcej.
0: A więc nie to, ruszać ma... tych egzystujących.
1: Zgadza się, tak.
0: Czy wiemy, jakie kwoty tutaj wchodzą w rachubę? Ile stracą ci inwestorzy, którzy korzystali z tej ulgi podatkowej negative gearing, a ile zyska budżet rządowy?
1: To jest ciężko powiedzieć, bo dla każdego inwestora to będzie kompletnie inny rezultat. Rząd twierdzi, że zmiany w negative gearing i w capital gains tax, o których też omówimy, razem pozwoli im to zebrać dodatkowe 3,6 miliarda dolarów przez kolejne 5 lat. A teraz bardzo istotną kwestią, którą warto było wspomnieć, że mówimy o tym, że negative gearing już nie będzie osiągalne, ale te negative gearing benefity można będzie je zamrozić i użyć ich w przyszłości przy sprzedaży nieruchomości. Praktyczna zmiana, jaka nastąpi, to jest taka, że inwestor nie będzie mógł każdego roku odpisywać sobie tych strat od własnych dochodów, ale w momencie, kiedy będzie tą nieruchomość sprzedawał w przyszłości, będzie mógł je wszystkie wyciągnąć z szuflady, mówiąc potocznie, tak, i wykorzystać do tego, aby obniżyć podatek od wzrostu kapitału. Czy one nie będą kompletnie stracone, ale ich benefit będzie opóźniony, dopóki nieruchomość nie jest sprzedana.
0: Czy to jest ta właśnie jedyna zmiana w odniesieniu do capital gains tax, czyli to jest podatek od wzbogacenia się właściwie?
1: Podatek od wzbogacenia, zgadza się, tak, tak, tak. Oczywiście jest jeszcze więcej zmian na temat podatku od wzbogacenia. Zanim jeszcze przejdę do tego punktu, wspomnę tak już końcowo, jeśli chodzi o negative gearing, te zmiany będą dotyczyły wyłącznie nieruchomości. Na wszystkie inne inwestycje, jak akcje czy komercyjne nieruchomości, negative gearing dalej będzie aktywny, dalej będzie można tego używać.
0: A capital gains tax, dodatkowe zmiany oprócz tej, o której wspomnieliśmy?
1: Capital gains tax jest również ogromna zmiana i tym razem będzie dotyczyła wszystkich inwestycji w Australii. Będzie to miało wpływ na każdą inwestycję. Będzie zmiana systemu liczenia od 1 lipca 2027. W większości przypadków ten podatek będzie większy. Że ogólnie mówiąc, podatek spodziewamy się, że będzie większy dla większości osób od 1 lipca 2027. I nieruchomości, które są zakupione, czy były wczoraj, czy jutro, czy dzisiaj, wszystkie będą podlegały nowemu systemowi od 1 lipca przyszłego roku. System będzie liczony w ten sposób, że capital gain do 1 lipca 2027 będzie liczony według starego systemu, a od tej daty będzie się używało nowego systemu, który będzie dopasowany do inflacji. Czyli mówiąc potocznie, im większa inflacja, tym mniejszy podatek, im niższa inflacja, tym większy podatek. Ale ogólnie spodziewamy się, że podatki będą większe niż były dotychczas.
0: Przypomnijmy, że capital gains to, jeszcze raz przypominamy, że to jest podatek od wzbogacenia się, czyli ten podatek płaci osoba, która miała nieruchomość na inwestycję lub jakąś inną inwestycję i tylko wtedy płaci ten podatek. Ale jeśli ktoś ma swój własny dom i w tym domu mieszkał, to tego podatku nie płaci, rozumiem.
1: Dokładnie tak. Ciekawostką jest to, i to jest też warte do wspomnienia, że capital gains tax system został wprowadzony w 1985. Jak dotąd wszystkie nieruchomości kupione przed wrześniem 1985 roku były wyłączone od podatku od wzbogacenia. Czyli ktoś, kto kupił tę nieruchomość przedtem, teraz sprzedaje, nie płaci podatku. Od przyszłego roku, lipca 2027, zaczną naliczyć podatek od tych nieruchomości.
0: Od wszystkich.
1: Od wszystkich. Czyli nie będzie żadnych wyjątków.
0: No, jednym słowem, mniej ulg i większe podatki.
1: Zgadza się. Oczywiście, znowuż wracając do tego intencji rządowej, aby inwestorzy raczej kupowali nowe nieruchomości, rząd zrobi jeden wyjątek. Osoby, które decydują się kupować nowe nieruchomości, będą miały do wyboru, jak chcą być opodatkowane, według starego systemu czy według nowego systemu, w momencie, kiedy je sprzedają. Tylko w przypadku nowych.
0: W przypadku inwestora, który chce zainwestować w nową nieruchomość.
1: Dokładnie tak.
0: Na dzisiaj, z tego co zdążyłeś się zorientować, czy jeszcze jest coś innego, co może zaskakiwać, albo co jest znaczące?
1: Jest jeszcze jedna poważna zmiana, która została zaanonsowana. To są zmiany dotyczące podatku tak zwanych family trusts, takie fundusze rodzinne. Te fundusze są często wykorzystywane przez rodziny, czy przez firmy, przez biznesy, do tego, aby rozprowadzać dochód na różnych członków rodziny, aby obniżyć podatek. I rząd w tej chwili zaanonsował, że będzie minimalny podatek płacony w takim truście, to będzie 30%. Czyli to automatycznie eliminuje możliwość, aby rozpisywać podatek na osoby, które są, powiedzmy, niepracujące albo mają niski próg podatkowy, bo najniższy próg osiągany to będzie 30%. Czyli to jest tak, może podam przykład. Załóżmy, że w tym Family Trust mamy osobę, która już jest na emeryturze i załóżmy ma bardzo niski dochód i jej próg podatkowy to jest 15%. Jeżeli w tym Family Trust jest spora część dochodu rozpisana na tą osobę, to podatek zapłacony przez tą osobę będzie na poziomie 15%. Załóżmy, że nie przekroczy do 30%. W tym momencie rząd mówi nie, nie akceptujemy tego już. Ta osoba, mimo że ona siedzi poniżej 30% progu podatkowego, będzie musiała zapłacić podatek 30% jako minimum od dystrybucji, którą otrzyma.
0: Miałam takie wrażenie, że Family Trust właśnie są robione przez dosyć zamożne rodziny właśnie w tym celu, aby uniknąć płacenia wyższych podatków. Czyli można by powiedzieć, że na takich Family Trust mogą być potężne sumy pieniędzy.
1: Jak najbardziej, to jest prawdą, ale też Family Trust są często używane w sytuacjach rodzinnych, kiedy jedna osoba w rodzinie zarabia, ma wiele, wiele wyższe zarobki od pozostałych członków rodziny i to jest jeden ze sposobów, aby ten podatek rozpisać, ale głównie tutaj mówimy o zarobkach zarabianych poprzez własną firmę czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej, dlatego że podatek od zwykłej pensji tego nie można rozpisać przez trust.
0: I tutaj z tych Family Trust jest jakaś kwota oszacowana, na jaką liczy rząd?
1: Jest oszacowana kwota, to powoduje wzrost podatków o około 4,5 miliarda przez kolejne 5 lat. Więc jak teraz dodamy to do zmian dla inwestorów, o których rozmawialiśmy wcześniej, rząd się spodziewa, że ich dochód wzrośnie o 8 miliardów rocznie.
0: Przez następne 5-8 miliardów, to jest...
1: To jest spory zastrzyk i to nie możemy się ostrzygiwać, to jest po to, aby pomóc im załatać dziury budżetowe. Też być może dzięki temu właśnie rząd się spodziewa, że wyjdą z deficytu w latach 2034-35 i wejdą z powrotem w surplus, czyli że dochód z podatku będzie większy niż wydatki rządowe.
0: Michale, do następnej rozmowy. Ja myślę, że możemy już umawiać się w najbliższych kilku dniach, aby bardziej szczegółowo porozmawiać na temat budżetu. A na dzisiaj bardzo serdecznie Ci dziękuję za ten krótki komentarz. I tak nagle, i na zawołanie, dlatego że nie wiem, czy Państwo wiedzą, budżet jest w rządzie omawiany, dyskutowany, przedstawiany do późna w nocy tego dnia, czyli wczoraj, do późnych godzin wieczornych. A my musieliśmy bardzo szybko się z tym zapoznać. Konkretnie to musiał zrobić Michał, aby dzisiaj Państwu cokolwiek mógł przekazać. Także dziękuję za to serdecznie i już zapraszam Cię w najbliższych dniach na kolejną rozmowę i zagłębienie się w szczegóły tego proponowanego nowego budżetu.
1: Dziękuję serdecznie, również moja przyjemność.
0: Moim dzisiejszym gościem był doradca finansowy pan Michał Brandt. A Państwu za uwagę dziękuję. Dorota Banasiak, SBS Polish.

0: Wybierz sbs.com.au/Polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/Polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.
1: Można słuchać polskiego programu SBS w smartfonach, online i w radiu.

0: W Wiedniu rozpoczęła się 70. edycja konkursu piosenki Eurowizji. Organizatorzy wprowadzili szereg istotnych zmian w zasadach głosowania. Wśród najważniejszych zmian znalazło się ograniczenie liczby głosów oddawanych przez jedną osobę. Teraz można zagłosować maksymalnie 10 razy za pomocą jednej metody płatności, czyli przez internet, SMS lub telefon. Po raz pierwszy od 2022 roku do półfinałów powraca profesjonalne jury, które będzie oceniać występy wspólnie z widzami. Wyniki zarówno półfinałów, jak i finału zostaną ustalone w proporcjach 50-50 pomiędzy głosami telewidzów, a ocenami krajowych jurorów. Jury w każdym kraju zostało powiększone z 5 do 7 osób, a wśród nich muszą znaleźć się przynajmniej 2 osoby w wieku od 18 do 25 lat. Wprowadzono także surowsze przepisy dotyczące kampanii promocyjnych, aby zapobiec wpływom wewnętrznym, takim jak działania rządów czy innych podmiotów trzecich. Dodatkowo organizatorzy wzmacniają zabezpieczenia techniczne, by wykrywać i blokować próby fałszowania wyników lub skoordynowanych akcji podczas głosowania. Głosowanie podczas Eurowizji 2026 będzie możliwe przez telefon, SMS, oficjalną aplikację mobilną oraz stronę internetową konkursu piosenki Eurowizji. Widzowie z krajów, które nie biorą udziału w konkursie, mogą oddać głosy online. Warto pamiętać, że nie można głosować na reprezentanta własnego kraju. Natomiast my, mieszkający w Australii, możemy głosować na reprezentanta Polski. W tym roku w konkursie bierze udział 35 państw, a do finału awansuje 20 z nich, po 10 najlepszych z każdego półfinału. Do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji 2026 po pierwszym półfinale awansowali Grecja, Finlandia, Belgia, Szwecja, Mołdawia, Izrael, Serbia, Chorwacja, Litwa i Polska, reprezentowana przez Alicję Szemplińską z utworem Prey. Automatycznie w finale są też kraje tzw. Wielkiej Czwórki oraz gospodarz. Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Austria. Hiszpania, należąca do Wielkiej Piątki, wycofała się z udziału z powodu uczestnictwa Izraela. W 2025 roku Polskę reprezentowała Justyna Steczkowska z utworem Gaja, która awansowała do finału i zajęła 14 miejsce. Najlepszym wynikiem Polski w historii pozostaje drugie miejsce, które w 1994 roku zajęła Edyta Górniak z utworem To nie ja. Konkurs piosenki Eurowizji powraca w kolejnym roku, a telewizja SBS szykuje się na tę okazję. Wkładając wysokie obcasy, obsypuje się cekinami i brokatem w oczekiwaniu na transmisję. Reprezentantka Australii, Delta Goodrum, jest gotowa stanąć na eurowizyjnej scenie z utworem Eclipse. Tydzień Eurowizji rozpoczął się w Wiedniu, gdzie tysiące fanów zgromadziło się, by zobaczyć artystów przechadzających się po turkusowym dywanie przed tegorocznym konkursem. Australijska reprezentantka Delta Goodrum dołączyła do innych artystów podczas ceremonii otwarcia. A faworyci z Danii, Finlandii i Francji witali wiwatujące tłumy. Delta Goodrum to utalentowana wokalistka i klasycznie wykształcona pianistka. Jej utwór Eclipse walczy o najwyższe miejsce. Dla Delty Goodrum jest to pierwszy występ w Eurowizji. Naprawdę mam nadzieję, że ci, którzy kiedyś nosili moją muzykę w sercu i właśnie ją na nowo odkryli, dołączą do mnie w tej chwili. A dla tych, których dopiero poznałam, wiedzcie, że moje serce jest otwarte dla wszystkich, by wspólnie przeżywać ten czas z muzyką i czerpać z niej siłę. Choć w tym roku przypada 70. rocznica Eurowizji, Australia świętuje 11. rocznicę swojego udziału w konkursie. Konkurs rozpoczął się w 1956 roku, zorganizowany przez Europejską Unię Nadawców, a pierwsza edycja odbyła się w Szwajcarii. Eurowizja pomogła rozwinąć kariery takich artystów jak Olivia Newton-John, Celine Dion czy oczywiście szwedzki zespół ABBA, którzy występowali w konkursie na początku swojej kariery. Inni wykonawcy zniknęli w zapomnieniu. Dla niektórych tegorocznych uczestników, jak duński wykonawca Soren Torbergard Lund, sama obecność tutaj jest już wystarczającym sukcesem.
1: The key to success for me is having fun, getting to be myself and express...
0: Kluczem do sukcesu jest dla mnie dobra zabawa, bycie sobą i wyrażanie siebie poprzez sztukę, a także dobre życie i otaczanie się ludźmi, którzy mnie kochają. Jednak wydarzenie odbywa się w cieniu narastających kontrowersji związanych z udziałem Izraela. Niektóre stacje nadawcze, w tym hiszpańska RTVE i irlandzka RTE, bojkotują tegoroczny konkurs w związku z wojną w Strefie Gazy. Policja w Wiedniu przygotowuje się na demonstracje, blokady i próby zakłóceń związane z obecnością Izraela. W trakcie tygodnia Eurowizji spodziewane są zarówno protesty propalestyńskie, jak i proizraelskie. Reprezentant Izraela, Noam Beton, pojawił się na ceremonii otwarcia w warunkach zaostrzonego bezpieczeństwa. To niesamowite, że tu jestem. Jestem ogromnie wdzięczny za wsparcie i miłość. Próby przebiegają bardzo dobrze i przeżywam wspaniały czas. Zdaniem krytyków Izrael powinien zostać wykluczony z Eurowizji. Podobnie jak Rosja po inwazji na Ukrainę, podczas gdy organizatorzy podkreślają, że konkurs ma charakter apolityczny. Zaledwie 8 lat temu w Lizbonie występowali artyści z 43 krajów, a w tym roku o główną nagrodę powalczy tylko 35 uczestników. Belgijska reprezentantka Esila uważa, że każdy powinien mieć prawo do własnej opinii na temat tego, które kraje powinny być dopuszczone lub wykluczone. Podkreśla jednak, że muzyka może jednoczyć ludzi na całym świecie. Jeśli czujesz, że nie chcesz brać w tym udziału, nie rób tego, ale pozwól innym robić swoje. Każda opinia jest w porządku, ale szerzmy pokój, miłość i życzliwość. To bardzo ważne. Świat tego teraz potrzebuje. Zjednoczeni przez muzykę. Transmisja na żywo oraz emisje w prime time na SBS i SBS On Demand odbędą się w dniach od 13 do 17 maja. Polskę w Eurowizji reprezentuje Alicja. Alicja Szemplińska to młoda piosenkarka, zwyciężczyni programów Hit Hit Hura, The Voice of Poland oraz uczestniczka Twoja twarz brzmi znajomo, która utworem Prey wygrała polskie preselekcje i reprezentuje Polskę na Eurowizji 2026. Więcej informacji o głosowaniu można znaleźć na oficjalnej stronie konkursu piosenki Eurowizji. Materiał Peggy Giacumelos z SBS News przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić, SBS Polish. Proszę Państwa, będziemy trzymać kciuki i śledzić Eurowizję. Zobaczymy, jak nasze reprezentantki sobie poradzą. A teraz tak dla przypomnienia, reprezentantka Polski z 2025 roku z Eurowizji, czyli Justyna Steczkowska i jej utwór Gaja.

0: polskich programów Radia SBS Polish możesz słuchać w Australii, a także z każdego miejsca na świecie. Nasze audycje nadajemy na żywo o godzinie 14 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedziele. A na naszej stronie internetowej sbs.com.au/polish znajdziesz tysiące podcastów, dzienników, wywiadów i reportaży. Odwiedź sbs.com.au/polish wersję polskojęzyczną. Tam pod zakładką Słuchaj dostępne są również całogodzinne audycje radiowe z ostatnich 2 miesięcy. Słuchaj radia SBS Polish po polsku na żywo o godzinie 14 lub o każdej innej porze na stronie sbs.com.au/polish.
1: Słuchaj ciekawych programów przez wszystkie urządzenia mobilne bezpłatnie. Odwiedź sbs.com.au/polish albo pobierz aplikację SBS Audio App. Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.

0: Ogłoszenia lokalne. Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Australii zaprasza na wykład Przygoda i zwycięstwo w programie Australian Alone. Opowiada Krzysztof Wojtkowski. 14 maja o godzinie 19 w Polskim Biurze Opieki Społecznej Polker, 14 Lion Road, Mount Waverley. Biuro Opieki Polker w Mount Waverley w Wiktorii zaprasza na przedstawienie, poczęstunek i niespodziankę z okazji Dnia Dziecka 23 maja od godziny 10 do godziny 13. Występują Delicja Szampańska w tej roli Anna Nassif i Pieruk Włodek w tej roli Michał Macioch. Wstęp bezpłatny. Dział szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu webinariów metodycznych, literackich i historycznych, skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom o godzinie 19 w następujących terminach. 20 maja temat kultura jako oręż, 10 czerwca temat czytanie prezentem na całe życie, literatura dziecięca, 15 lipca temat wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni, 20 sierpnia temat sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga. Czas trwania każdego ze spotkań 75 minut, wykład 60 minut plus pytania i odpowiedzi 15 minut. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej zaprasza dzieci i młodzież z Australii do udziału w konkursie 100 lat, które łączy Polskę. Kolej w oczach młodej Polonii. Konkurs organizowany jest w celu upamiętnienia jednego z patronów roku 2026 polskich kolei. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej na temat polskich kolei państwowych. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach artystycznych i wiekowych. Kategoria plastyczna od 5 do 18 lat, kategoria literacka od 10 do 18 lat, kategoria multimedialna od 10 do 18 lat. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. Termin nadsyłania prac 16 sierpnia 2026 roku. Ogłoszenie wyników 1 września. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez ambasadę RP w Kamberze, konsulat generalny RP w Sydney i Polskie Koleje Państwowe. Szczegóły oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie www.polisheducation.com.au/aktualności.
1: Zrzeszenie Nauczycieli Polskich z radością informuje, że wszystkie formalności związane z Funduszem Wsparcia dla Maturzystów Języka Polskiego w Australii, czyli z powołaniem Fundacji imienia Elżbiety Raczkowskiej, są już zakończone. 6 milionów dolarów zostało przelane na konto Equity Trust i Fundacja Elżbiety Raczkowskiej już działa. Formularze zgłoszeniowe dla tegorocznych maturzystów języka polskiego są dostępne u nauczycieli polskich klas. Formularz można także otrzymać bezpośrednio od Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Australii pod adresem kontakt, pisane przez C po angielsku, at Polish Teachers Association, jeden wyraz, .org.au. Osoby zainteresowane uczeniem się polskiego i zdawaniem matury z języka polskiego w Australii również mogą się kontaktować ze zrzeszeniem pod tym samym adresem contact@polishteachersassociation.org.au. Korzystając z okazji, że właśnie dzisiaj nasz cenny fundator, pan Andrzej Raczkowski, obchodzi swoje imieniny, składamy mu, my, chór nauczycieli oraz polscy maturzyści wraz z rodzicami, wspólne życzenia 100 lat w zdrowiu i dalszej pomyślności. Tego życzymy naszemu nieocenionemu darczyńcy, a także jego małżonce, pani Elżbiecie. Marianna Łacek w imieniu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Australii.
0: Tak jest i my też tutaj, nasza redakcja, składamy życzenia, bo jest to naprawdę niesamowicie wielka sprawa dla naszych maturzystów, ta fundacja i nagrody za to, że wybieramy język polski na maturze. No cóż, a nasza audycja dobiega końca. Będziemy oczywiście śledzić Eurowizję. No i będziemy też śledzić budżet. Zobaczymy, co możemy z tym wszystkim zrobić. W każdym razie dziękuję Państwu za uwagę. Joanna Borkowska-Surucić. Życzę Państwu udanego popołudnia. Jutro spotka się z Państwem Dorota Banasiak o godzinie 14. A ja oczywiście, jak zwykle na koniec, jeszcze jedna piosenka. Edyta Górniak, czyli największe zwycięstwo Polski w Eurowizji w 1994 roku. To nie ja. Stanisław Syrewicz, muzyka, a słowa Jacek Cygan. Posłuchajmy.